0: Halo, zdrowe, halo.
1: Kupimy, rosu.
2: Najpierw wyjmę.
1: To na czemu stójcie po mnie, bo...
3: Rosu, tam, tam, gdzie szyły, hej, rosu.
2: Chyba, jest to
1: jest. My kostamy mi cienie, co? Najpierw wyjmę, wyjmę, wyjmę.